10:33, eu senti zongou. Varimo mama sase zwa trend doti pamberi nebasa redo wachari wezvefambo mofamba bo makatakura ruzhinji wemuina muwasvitse kunzvimbo dzawo waine utano zvese zvinoitwa kana muri kudhireva zvine rutsigo mumakwa.

Aiwa ndikatsira chagore rino dzidza newakuru mnera mangwani rako rinobva pakudzidza pane vanhu vakuru wodzidza nawo ndokuti mangwani ugare uine ruziyo ngekuti panyika pano vakuru vachabva wese woenda kunyika kusingadzokwi saka tofanirwa kuti tidzidze newakuru ako zero minute mari ya pepa.

como Musaita basa rekupisa masango Ndimo munova mushonga yatinorarama nayo Ndimo munova simba rewadzimu wedu Kana simba ramwari rinova kumakomo Musaita basa rekuenda kopisa nekuvhima Ngatichengetedze nhaka yedu yatakasirwa namwari wedu newadzimu wedu Isu wana weAfrika takakomborerwa kupiwa makomo anotichengetedza kunyangwe sikloni Madzisekuru wedu waigara mugomo Mapinturo rupestre wanowanikwa mugomo Kunyangwe wakuru wekare madzimambo waigara mumapako Wamwe wachifushirwa mumapako Saka makomo wanoera Musaite basa rekupisa makomo Musaite basa rekupisa sango Terire umone anasoko mukanya Wese wanashumba mondoro dzinonetsa Mondoro dzewadzimu wakuru wakuru